gila zauro harami kirintin da so wanda nan da kan gaste gozi dara son kirinu kilometer fiskus kun nu da uwa fellanzu fm faraskram de tamtam faraskram do lalle wije hello hi faraskram do hasad kan ne ndira da urzina ita gatsin the people voice on air kodo jemiye duma garegi hasan muhammed do shasan kallalon wa maluma dara son nan dira da urzina ita gatsin kamar okla kuri sen zurin jim hawartar te na mun su fito kanuri ya lai ami su fito no shin zufal goz fallo gina zuna nan dira faraskram da da urzina ita gatsin da jitu mai din na play dedo in sudan ne yaram kakar maran nan dai su mun do so a gambuwaro mai dinna kabla gari au am gari sandiro awado kurai latatina najina la loktu gana gafsina ade nandiro botu ndoso da gonye konye the people boys on here kodo jemie.